O baro mi laika i gila bel o kraja Sarkozy sas e gili. Kaj tu me biri sardan te shunen, a i tu me shunen po Radio Romano muzika ko programo. A gjesi me enagma bedin tu mensa. A gjesi mit som marvaj do pash mi lajan do shvedo a i kadi tradicija si jek purani tradicija. Put manush in krenka do gjes voja sa, han habe pen penge pimata a i kelen krujal mi lajesko kash. Ande parkura, kidempe but manush da venketanes de loshanka dojes, manush kidempe avral da venketanes de naven korkori. Numa sostar inkrel peka dojes, sossikade specialno, atvettura peka dal pushimata, shaitelas ande kado artiklo.

Midsommarafton, midsommarafton, midsommarafton. Kado sieg jes, så sieg baro jes ando svedo. Emma nors beskänketane, taj han, taj pen, taj kelen, kado jes. Numa sostar in krelpe, kado jes. Siko dola so penen, ke kado jes je kristijanitsko jes, ke kadoa velkataro sunto janosko, Arakaipe. Sika verso penen kin krelpe kado jes, ke kadosi o mailungo jes ando berš. Sivika ver teori sostar kado jes in krelpe, numa konik čigindoj pa kado a jes ando švedo. Vonka amen ferita venande voja taj telo šan pa la peski tradicija. Ande purani vrama penelas peke kakira ači sas ek magično rači, ke sas o sas ando veš, sas magično. Aka anak čidem pe gindo ema nuš pa magija, feridem pe gindo sote keren ketanes kado džes. Midsommar afton perl mindi kavri pujek paraštuj, kado maladas o regir jungo tele ando berš eke zero injašila e panvardeštaj trin. Taj kado džes peril mindik maškaro bišto juni, taj bište šofto juni. Butman už žan po semester, pala kado džes. Numa soke relpe, pomid soma.